Tu Agnieszka z audycji Odkryj w sobie moc. Jeśli szukasz przestrzeni, w której możesz na chwilę się zatrzymać, posłuchać inspirujących rozmów, odnaleźć spokój i wrócić do siebie, to serdecznie zapraszam Cię do naszej audycji. Razem z Anią na antenie Radia Cenzura co 2 tygodnie dzielimy się tym, co pomaga nam i innym wracać do wewnętrznej siły, zrozumienia, równowagi i spełnienia, żyjąc w zgodzie ze swoją autentycznością. A jeśli szukasz jeszcze więcej inspiracji, koniecznie zajrzyj na stronę www.radiocenzura.pl albo odwiedź kanał Radia na YouTube. W ramówce znajdziesz wiele wyjątkowych audycji dla każdego, kto chce żyć bardziej świadomie i czerpać z treści, które poruszają, skłaniają do refleksji i wnoszą prawdziwą wartość oraz nową perspektywę. A tymczasem do usłyszenia w Odkryj w sobie moc.

się nawet pomyśleć o cenzurowaniu treści, a każdy to robi. Radio Cenzura to jedyne radio w Polsce, które wszystkie treści cenzuruje otwarcie. Nie bójcie się, cenzura.

Witam serdecznie na antenie Radia Cenzura. Chciałbym Państwa zachęcić do słuchania i oglądania moich spotkań pod tytułem Tajemnice Myśli. Są to spotkania tak naprawdę ze zrozumieniem, czym są nasze myśli, skąd pochodzą, co można z nimi zrobić, jak funkcjonować w ogóle w świecie myśli i czy nasze myśli mają jakiś kontakt ze świadomością naszą i tą świadomością wszechświata. Zapraszam serdecznie na te spotkania i z tej strony chciałbym jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że nasze samopoczucie bardzo, ale to bardzo zależą od naszych myśli. Zapraszam serdecznie, Maciej Witkowski.

Zapraszam Was do podcastu W Magicznym Kręgu w Radio Cenzura. Tu dzielę się moją wiedzą, doświadczeniem, sercem. Opowiadam o warsztatach, o życiu, dotykam naszych emocji. Czasem wpadnie miły gość, by podzielić się z nami tym, co wartościowe. Często wplatam dużo prywatności, bo mówicie, że tu też odnajdujecie to, co ważne dla Was. Wasz feedback wiele dla mnie znaczy. Rozgość się. Zostań ze mną. Posłuchaj. W każdy poniedziałek godzina 20 irlandzkiego czasu, 19 czasu polskiego. W magicznym kręgu Maja Izabela Zachorska.

już nie smakuje tak dobrze jak kiedyś te szyszki z karmelu. Życie zakręcone jak huba buba, kiedy starczała ci dycha w portfelu. Kupowaliśmy maczugi, a teraz koledzy jarają maczugi jak ślugi. To szybko się nudzi, tak jakby my kulki. Czasem nie wiemy, kiedy odpuścić.

Typy bez tajemnic, czyli audycja, w której co tydzień od ponad 3 lat na antenie Radia Cenzura rozwikłamy różne zagadnienia dotyczące funkcjonowania człowieka. Jest okres wakacyjny, więc zapewne wspaniale spędzacie czas, a w tym czasie i w waszej przestrzeni pojawiają się różne nowe osoby. Czasami te znane, czasami te nowe. I właśnie ta audycja dotyczy tych relacji, budowania relacji, ale pod kątem tego, jak człowiek sam czuje się, funkcjonuje w otoczeniu, działa z innymi. A więc jeżeli chcesz poprawić swoje relacje ze samym sobą, poprawić swoje relacje z otoczeniem najbliższym, troszkę dalszym, czy zawodowym, czy rodzinnym, czy z dziećmi, z rodzicami, z przyjaciółmi, to powinieneś zacząć od tego, żeby właśnie poznawać siebie. I o tym właśnie co tydzień rozmawiamy na antenie Radia Cenzura w audycji Emitypy bez tajemnic. Zapraszam serdecznie, Mirosław Mikołajczyk.

Tu Agnieszka z audycji Odkryj w sobie moc. Jeśli szukasz przestrzeni, w której możesz na chwilę się zatrzymać, posłuchać inspirujących rozmów, odnaleźć spokój i wrócić do siebie, to serdecznie zapraszam Cię do naszej audycji. Razem z Anią na antenie Radia Cenzura co dwa tygodnie dzielimy się tym, co pomaga nam i innym wracać do wewnętrznej siły, zrozumienia, równowagi i spełnienia, żyjąc w zgodzie ze swoją autentycznością. A jeśli szukasz jeszcze więcej inspiracji, koniecznie zajrzyj na stronę www.radiocenzura.pl albo odwiedź kanał Radia na YouTube. W ramówce znajdziesz wiele wyjątkowych audycji dla każdego, kto chce żyć bardziej świadomie i czerpać z treści, które poruszają, skłaniają do refleksji i wnoszą prawdziwą wartość oraz nową perspektywę. A tymczasem do usłyszenia w Odkryj w sobie moc.

znaczy głowa. Chociaż tak jak on gotuje mi tu zestaw złych zachowań, bo się snuję. Się chowam i naświetlam telefonem, źle się czuję ze sobą i naświetlam telefonem. Jestem w piku mego życia, ale chciałem być artystą. Wiem, docenią mnie po śmierci, teraz muszę cisnąć. A więc paramy się parami, dniami i nocami. Życzę się paramy, czasem chciałbym się odchamić i niech słyszą wszystkie hamy.

Witam serdecznie. Emitypy bez tajemnic, czyli audycja, w której co tydzień od ponad 3 lat na antenie Radia Cenzura rozwikłamy różne zagadnienia dotyczące funkcjonowania człowieka. Jest okres wakacyjny, więc zapewne wspaniale spędzacie czas, a w tym czasie i w waszej przestrzeni pojawiają się różne nowe osoby. Czasami te znane, czasami te nowe. I właśnie ta audycja dotyczy tych relacji, budowania relacji, ale pod kątem tego, jak człowiek sam czuje się, funkcjonuje w otoczeniu, działa z innymi. A więc jeżeli chcesz poprawić swoje relacje ze samym sobą, poprawić swoje relacje z otoczeniem najbliższym, troszkę dalszym, czy zawodowym, czy rodzinnym, czy z dziećmi, z rodzicami, z przyjaciółmi, to powinieneś zacząć od tego, żeby właśnie poznawać siebie. I o tym właśnie co tydzień rozmawiamy na antenie Radia Cenzura w audycji Emitypy bez tajemnic. Zapraszam serdecznie, Mirosław Mikołajczyk.

Tu Agnieszka z audycji Odkryj w sobie moc. Jeśli szukasz przestrzeni, w której możesz na chwilę się zatrzymać, posłuchać inspirujących rozmów, odnaleźć spokój i wrócić do siebie, to serdecznie zapraszam Cię do naszej audycji. Razem z Anią na antenie Radia Cenzura co dwa tygodnie dzielimy się tym, co pomaga nam i innym wracać do wewnętrznej siły, zrozumienia, równowagi i spełnienia, żyjąc w zgodzie ze swoją autentycznością. A jeśli szukasz jeszcze więcej inspiracji, koniecznie zajrzyj na stronę www.radiocenzura.pl albo odwiedź kanał Radia na YouTube. W ramówce znajdziesz wiele wyjątkowych audycji dla każdego, kto chce żyć bardziej świadomie i czerpać z treści, które poruszają, skłaniają do refleksji i wnoszą prawdziwą wartość oraz nową perspektywę. A tymczasem do usłyszenia w Odkryj w sobie moc.

Mesti

Marta Mikołajczyk. Rozmowy o zdrowiu przy ciepłej wodzie. Nowy sezon, nowi goście. Porozmawiamy o zdrowiu, pasjach, kreowaniu nowej rzeczywistości. Zapraszam w co drugą środę o godzinie 19 na żywo. Do usłyszenia!

Zobacz, gdzie rzeka zmienia czas. Zobacz, gdzie jestem, gdzie mnie brak. Zobacz to wszystko przez pryzmat nas. Nie zwlekaj, nikt nie nauczył mnie, by czekać.

Zapraszam Was do podcastu W Magicznym Kręgu w Radio Cenzura. Tu dzielę się moją wiedzą, doświadczeniem, sercem. Opowiadam o warsztatach, o życiu, dotykam naszych emocji. Czasem wpadnie miły gość, by podzielić się z nami tym, co wartościowe. Często wplatam dużo o prywatności, bo mówicie, że tu też odnajdujecie to, co ważne dla Was. Wasz feedback wiele dla mnie znaczy. Rozgość się. Zostań ze mną. Posłuchaj. W każdy poniedziałek, godzina 20 irlandzkiego czasu, 19 czasu polskiego. W magicznym kręgu Maja Izabela Zachorska.

Kasia Mikołajczyk. Rozmowy o zdrowiu przy ciepłej wodzie. Nowy sezon, nowi goście. Porozmawiamy o zdrowiu, pasjach, kreowaniu nowej rzeczywistości. Zapraszam w co drugą środę o godzinie 19 na żywo. Do usłyszenia.

Witam serdecznie. Emitypy bez tajemnic, czyli audycja, w której co tydzień od ponad 3 lat na antenie Radia Cenzura rozwikłamy różne zagadnienia dotyczące funkcjonowania człowieka. Jest okres wakacyjny, więc zapewne wspaniale spędzacie czas, a w tym czasie i w waszej przestrzeni pojawiają się różne nowe osoby. Czasami te znane, czasami te nowe. I właśnie ta audycja dotyczy tych relacji, budowania relacji, ale pod kątem tego, jak człowiek sam czuje się, funkcjonuje w otoczeniu, działa z innymi. A więc jeżeli chcesz poprawić swoje relacje ze samym sobą, poprawić swoje relacje z otoczeniem najbliższym, troszkę dalszym, czy zawodowym, czy rodzinnym, czy z dziećmi, z rodzicami, z przyjaciółmi, to powinieneś zacząć od tego, żeby właśnie poznawać siebie. I o tym właśnie co tydzień rozmawiamy na antenie Radia Cenzura w audycji Emitypy bez tajemnic. Zapraszam serdecznie, Mirosław Mikołajczyk.

Witam serdecznie na antenie Radia Cenzura. Chciałbym Państwa zachęcić do słuchania i oglądania moich spotkań pod tytułem Tajemnice Myśli. Są to spotkania tak naprawdę ze zrozumieniem, czym są nasze myśli, skąd pochodzą, co można z nimi zrobić, jak funkcjonować w ogóle w świecie myśli i czy nasze myśli mają jakiś kontakt ze świadomością naszą i tą świadomością wszechświata. Zapraszam serdecznie na te spotkania i z tej strony chciałbym jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że nasze samopoczucie bardzo, ale to bardzo zależą od naszych myśli. Zapraszam serdecznie, Maciej Witkowski.

Zapraszam Was do podcastu W Magicznym Kręgu w Radio Cenzura. Tu dzielę się moją wiedzą, doświadczeniem, sercem. Opowiadam o warsztatach, o życiu, dotykam

naszych emocji. Czasem wpadnie miły gość, by podzielić się z nami tym, co wartościowe. Często wplatam dużo prywatności, bo mówicie, że tu też odnajdujecie to, co ważne dla was. Wasz feedback wiele dla mnie znaczy. Rozgość się. Zostań ze mną. Posłuchaj. W każdy poniedziałek, godzina 20 irlandzkiego czasu, 19 czasu polskiego. W magicznym kręgu Maja Izabela Zachorska.

0: Witamy Was bardzo serdecznie w naszej audycji Odkryj w sobie moc. To jest przestrzeń, którą stworzyłyśmy ja, Anna Byrne oraz Agnieszka Brygman i dzielimy się z Wami tutaj naszymi doświadczeniami, naszymi inspiracjami, narzędziami, które pomagają wracać do siebie, do swojej siły, spokoju i wewnętrznej prawdy. I mamy nadzieję, że te rozmowy będą dla Was wsparciem, inspiracją, a może nawet początkiem pięknych zmian. Zanim zaczniemy, chciałybyśmy serdecznie podziękować Radiu Cenzura za stworzenie tej przestrzeni i możliwość spotykania się tutaj z Wami. Jeśli jesteście z nami po raz pierwszy, serdecznie Was witamy. Ja nazywam się Anna Byrne, jestem coacherką i specjalizuję się w głębokiej pracy z oddechem. Wspieram ludzi w uwalnianiu emocji, wewnętrznych blokad i budowaniu życia w większej lekkości i mocy. Agnieszka Brygman jest coacherką oraz ekspertką EFT, techniki pracy z emocjami i energią, która pozwala i pomaga uwalniać stres, przepraszam, lęk, ograniczające przekonania i ma to na celu odkrycie siebie, tej prawdziwej siebie i intencjonalne stworzenie celów. Jeśli spodoba Wam się ta audycja, zapraszamy Was do www.radiacenzura. Do zakładki archiwum, gdzie znajdziecie nasze wcześniejsze audycje oraz wiele innych wartościowych, inspirujących nagrań. Dzisiejszy temat to: czy wysokie wibracje mogą odciąć cię od prawdy? Dlaczego nie zawsze trzeba czuć się dobrze, żeby żyć prawdziwie? I myślę, że dzisiejszy temat będzie taki troszeczkę niewygodny, może kontrowersyjny nawet. Ale może też być taki troszeczkę uwalniający, wydaje mi się. W dzisiejszym świecie, szczególnie jeżeli ktoś jest w rozwoju personalnym, ciągle się mówi: myśl pozytywnie, utrzymuj wysokie wibracje, skupia się tylko na dobrej energii, prawda? Ale czasami ta potrzeba, ja uważam, że ta potrzeba czucia się dobrze, czasami może nas oddalać od prawdy, od siebie. Może nas oddalać od tego poznania siebie, prawda? Bo zakładamy takie, nie chcę powiedzieć maski, ale może mogę tak powiedzieć. Wydaje mi się, że mogę tak powiedzieć. Czasami zakładamy tą maskę pozytywności i niekoniecznie dajemy sobie pozwolenie na to, aby tak naprawdę poczuć siebie. I rozmawiałyśmy niedawno tutaj z Agnieszką, że niekoniecznie trzeba zawsze czuć się świetnie, żeby osiągnąć fajne rezultaty, prawda? Bo w naszym personalnym rozwoju często mówimy: myśl pozytywnie, bo zaczniesz przyciągać negatywne rzeczy, ale to nie jest do końca tak, prawda, Agnieszka? Zgodziłabyś się z tym?
1: Myślę, że ogólnie temat tej tak zwanej manifestacji, jakby ten temat się już przekłada, ten temat się już gdzieś tam jest w naszym życiu już dawno, dawno, dawno, począwszy chyba, tak mi się wydaje, od książki tej Sekret,
0: Te sekrety.
1: która w ogóle jest dla mnie rewelacyjna i te historie, które tam są opisywane, ja uwielbiam ogólnie historie. Ja uwielbiam rzeczy, które się wydarzają w życiu i historie ludzi, gdzie gdzieś tam coś nie powinno się zdarzyć, a się zdarzyło, bo to jest piękne. Tak naprawdę to, ta magia wdrażająca w nasze życie tego zaufania i tej wiary, to tak naprawdę moim zdaniem jest ta moc, bo życie nie zawsze idzie po naszej myśli i to właśnie wiara i to zaufanie, że może być coś po drugiej stronie, to jest świetne. I ta książka jak najbardziej dla mnie jest super do tej pory. Jakby wiem, że wydaje mi się, że teraz jakby słyszałam różne opinie na zasadzie, o, że już nie czytać tej książki, że tam jest nieprawda albo coś tam. Natomiast myślę, że ta manifestacja, która została pokazana tam i to, co powinno zainspirować i pokazać nam magię, że jest coś więcej niż to, co my widzimy, trochę wytrąciło się spod kontroli i ludzie zaczęli wierzyć, że my musimy mieć ten tak zwany high vibe, żeby osiągnąć. I ja myślę, że kiedy mówimy, czy wysokie wibracje mogą cię odciąć od tej prawdy, ja mam takie tutaj porównanie tego, Dlaczego my chcemy być i dążymy do tych wysokich wibracji? I na 90% w dzisiejszych czasach to jest tak, żeby coś dostać, żeby
0: Osiągnąć
1: coś
0: coś.
1: osiągnąć. Wiara, że ja muszę być w high vibe, w tych wysokich wibracjach, bo inaczej to się nie wydarzy, bo inaczej nie przyciągnę, bo inaczej coś tam, coś tam, coś tam. Zapominamy, że ta podróż w tych naszych osiągnięciach to jest nasza wewnętrzna podróż. I często uciekamy od tej naszej prawdy tylko po to, żeby być w tym high vibe, bo jesteśmy skupieni na to, co chcemy dostać, a nie na to, kim tak naprawdę jesteśmy w tej zmianie. Już kiedyś o tym wspominałam i na tym połączeniu, bo jest coś, słuchajcie, w tym, mamy tą intuicję. I bardzo często naprawdę się zdarza tak, że nie wiem, o kimś pomyślicie i ta osoba za chwilę do was dzwoni, nie? Albo no naprawdę różne rzeczy się dzieją. W każdego człowieka życiu, czy w to wierzycie, czy nie, czasami człowiek nie wierzy w coś, bo nie zauważa tego, bo nie skupiamy się tak bardzo na tym. Ale to naprawdę istnieje, energia istnieje, ta intuicja, te połączenia, to wszystko naprawdę istnieje. Ale znowu wracamy do tej intencji, nie? Czy wysokie wibracje i po co ja chcę być w tych wysokich wibracjach? Tylko po to, żeby coś osiągnąć. I wtedy uwierzcie mi, że czasami kreujemy te wysokie wibracje na siłę. Bo przestajemy i tak naprawdę kreujemy też lukę w tym wszystkim, nie? Bo kiedy ja na siłę próbuję być w high vibe, bo inaczej nie wierzę, że coś się nie wydarzy, to ja tak naprawdę jestem już w tym miejscu, w którym się to nie wydarzyło. Więc tak ode mnie, nie? Bo ja osobiście przeszłam tyle niefajnych rzeczy i byłam w takim low vibe, w takim byłam niskiej wibracji, wiecie, w takim smutku. Wiele lat byłam w takim systemie i w takiej postawie ofiary w ogóle. Mimo tego, że zawsze kochałam się śmiać, to mimo tego mój umysł był bardzo negatywny i te emocje negatywne mną rządziły. To dlaczego osiągnęłam te wszystkie rzeczy? Dlaczego moje marzenia się nadal spełniały? Prawda? Nie trzeba być w tej wibracji. Nie byłam świadoma swoich emocji przez wiele, wiele lat i to też jest bardzo ważne, żeby być świadomym i pozwalać sobie na tym, bo one są naszymi wysłannikami informacji, tym listonoszem, który do nas przychodzi codziennie i daje
0: Drogowskazami
1: nam
0: takimi,
1: liści.
0: prawda?
1: Ale ja osobiście w to nie wierzę. W tym momencie nie dążę ani do tego, żeby być w wysokich wibracjach non-stop, ani też się nie przejmuję i nie jestem w panice, kiedy jestem w niskich wibracjach, tylko staram się zawsze dążyć do balansu, aby po prostu dobrze się czuć ze sobą.
0: I tu wydaje mi się, Aga, że jest ten sekret, prawda? Bo tak jak powiedziałaś, ja muszę powiedzieć, że ja byłam chwilkę tak zafascynowana bardzo tymi wysokimi wibracjami, czytając sekret i tak dalej. Po prostu byłam nieświadoma, tak? To jest jedna część manifestacji, tak? Książka Sekret jest piękna, ale to jest po prostu tylko część manifestacji, tak? Która, tak jak mówisz, jest bardzo inspirująca. Ja oglądałam i film, i czytałam tą książkę, i mam nawet dziennik, który tam się chyba gratitude wpisuje, prawda? Więc naprawdę, jeżeli nikt nie czytał, to zapraszamy. Chociaż ty mówiłaś, że się teraz tego nie jestem pewna, nie słyszałam, że tego się nie powinno czytać. Nie jestem,
1: Nie,
0: nie słyszałam
1: słyszałam
0: tego.
1: ostatnio takie opinie gdzieś tam w jakichś przestrzeniach, że ta książka to też nieprawda i w ogóle i też mi się wydaje, że wszystko jest piękne, co wchodzi w nasze ręce, każda informacja jest wartościowa, ale czasami jest przerost tej treści w ogóle, nie? Że czasami jakby mi się wydaje, że chcemy jakąś informację wdrożyć w nasze życie, nie biorąc odpowiedzialności tak naprawdę za wewnętrzną zmianę. I w tym momencie nic się nie dzieje. I w tym momencie oczywiście książka nie daje, wiesz, wartości już są. W ogóle to są też takie, też słyszałam takie opinie na zasadzie można łatwiej, jakieś takie rzeczy i ja się totalnie z tym nie zgadzam i może kontrowersyjna tutaj będę w tym wszystkim. Ja nie mówię, że ma być mega trudno, ale zmiana nie jest łatwa. I jeżeli ktoś mówi mi, że zmiana jest łatwa, to nie przeszedł tej zmiany.
0: Tak, to nie przeszedł tej transformacji wewnętrznej, tak? Zgadzam się. Wiesz co, teraz tak sobie pomyślałam, że często gęsto widzimy te transformacje i one są piękne, te wszystkie osoby, które tam opisały swoją podróż, czy nawet oglądamy różne filmy, prawda? Inspiracyjne. Popatrzmy się. To, co my widzimy, to jest tak naprawdę koniec tej podróży. Koniec tej podróży. To jest ta cała transformacja, tak? I jeżeli popatrzymy na to głębiej, to jestem pewna, I studiowałam z osobami niektórymi, które akurat były w tej książce, i doskonale wiem, że to jest ta wisienka na torcie. Ta cała transformacja zachodzi wcześniej, czyli w tej całej transformacji siebie, pozwalaniu sobie na emocje, przerabianiu tych emocji, pozwalaniu sobie popatrzeć na swoje blokady, na swoje wierzenia, prawda? Więc czasami wydaje mi się, że może. Nie wiem, jak to powiedzieć, że czasami można popatrzeć na tą wisienkę i pomyśleć, o, to jest niemożliwe, albo próbuję czuć się fantastycznie cały czas i nic nie przyciągam, prawda? Ale poprzez wysokie wibracje, tak jak mówisz, Aga, czasami blokujemy to, co tak naprawdę powinno, czy musi wyjść na wierzch, te wszystkie emocje, te wszystkie wierzenia, które ta wiara w cokolwiek wierzymy. Wierzenia to chodzi mi takie beliefs bardziej, takie przeświadczenia na temat siebie, przeświadczenia na temat na cokolwiek, do czegokolwiek dążycie, prawda? I często, gęsto my musimy przejść przez ten niekomfortowy proces, aby dostać tę wisienkę na torcie. Tylko my czasami patrzymy, nie widzimy tego, co było pod spodem. Bo jeżeli oglądamy jakieś. Ja uwielbiam filmy sportowe, uwielbiam oglądać filmy, gdzie nie wiem, z niczego ktoś stał się z niczego, przepraszam, z niczego. Ktoś stał się sławnym jakimś najlepszym piłkarzem, czy najlepszym bokserem, czy cokolwiek. Popatrzmy na całą tą drogę. I tak jak ty, Aga, mówisz, że jeżeli ktoś powie, że może być łatwiej, że transformacja może być łatwiejsza, może być inna, ale to, co przechodzimy w środku, niekoniecznie może być łatwe. I wydaje mi się, że to jest ważne, żeby to powiedzieć, że ta transformacja nie jest łatwa. I to jest okej, bo to jest podróż poznawania siebie. A jeżeli ktoś sprzedaje nam, że będzie łatwo, że będzie pięknie, że będzie różowo i kolorowo, to tak jak mówisz, wydaje mi się, że ta osoba nie przeszła przez takie transformacje, przez jakie my przechodzimy.
1: Nie jest to takie pokazane, nie jest odkryta prawda, nie?
0: Tak, że czy pokazana
1: Nie.
0: jest część, pewna część prawdy, którą no my chcemy wierzyć, tak? My chcemy wierzyć, że to będzie łatwe. Ja też byłam zachłystnięta tą książką, tym filmem i tak dalej. I nie powiem, część rzeczy przyciągnęłam, będąc na wysokim high vibe, tak? Ale to były rzeczy, do których nie miałam jakichś tam wielkich blokad, prawda? Beliefs. A wydaje mi się, że tak jak mówisz, to jest po prostu część. To jest część prawdy. Bo ta transformacja jest dużo, dużo, dużo głębsza. A jeżeli patrzymy tutaj tylko na to, żeby się czuć fantastycznie, żeby. Ja pamiętam, jak Bob Proctor, my studiowałyśmy z Agą przez dłuższy czas z Bobem Proctorem, on zawsze mówił, żeby nie pozwalać sobie być na takich bardzo wysokich vibes, żeby uczyć się być na takim właśnie, w takim spokojnym, bardziej takim, tak być bardziej w spokoju, aniżeli w tych wysokich vibes, bo jak jesteśmy w wysokich vibes, to potem możemy też wejść na bardzo niskie vibes, nie? Więc to też jest takie interesujące.
1: Wszędzie są przeciwieństwa, nie? I po
0: Tak.
1: prostu moim zdaniem jest to okej być super podekscytowanym, ale ludzie nie akceptują tego, że gdzieś jest druga strona tego i to
0: Tak.
1: też jest okej. Ja w tych takich odczuciach przykrych, jakichś tam cierpieniu, piękne rzeczy powstawały w moim życiu, ponieważ ja czuję, że kiedy byłam na tym dnie, to je dopiero mogłam się odkryć przed sobą, bo ja już nie miałam nic więcej do stracenia, bo ja już nie miałam siły już więcej walczyć sama ze sobą tak naprawdę, bo my myślimy, że walczymy z życiem, z ludźmi, ale my walczymy tak naprawdę sami ze sobą. I to piękne naprawdę w te rzeczy wyszły, nie dlatego, że byłam w niskich wibracjach, tylko dlatego, że zdecydowałam się na otwartość i zobaczyć coś poza tym. Że przestałam właśnie w tej walce, że przestałam na siłę udawać, że ma być wszystko super, że ma być właśnie ta ekscytacja. Bo ta ekscytacja ma być w naszym życiu, ale nie wtedy, kiedy tak naprawdę coś innego teraz się przed nami odkrywa, może jakiś smutek, może jakieś cierpienie i to potrzebuje naszej uwagi. Też chciałam tutaj zaznaczyć, że my nie namawiamy do tego, żeby być smutnym.
0: Nie,
1: Tylko
0: absolutnie.
1: namawiamy do tego, żeby mieć żeby ta intencja bycia w tej wyższej wibracji, czyli w tych takich fajnych emocjach, w tych radości, żebyście wy chcieli tam być z racji, że jest warto, że chcecie się fajnie po prostu czuć, że chcecie się cieszyć tą chwilą, chcecie się cieszyć życiem, a nie dlatego, że gdzieś tam uwierzyliście w to, że jeżeli tak nie będzie, że tak nie będziesz się czuć, to w ogóle nic w życiu nie osiągniesz i w ogóle, bo to nieprawda.
0: Zgadzam się.
1: Można też w tych innych odczuciach nadal iść do przodu, tylko my wybieramy być w tych niskich wibracjach tak zwanych. My tak mówimy o tych niskich wibracjach, ale to po prostu są nasze emocje, nie? Bo to
0: Emocje,
1: wszystko
0: tak.
1: jest energia. My wybieramy być w tym smutku, czy w tym żalu, czy w tej złości. I znowu, to, że wybierasz w czymś być, to nie znaczy, że musisz z tego uciekać, ale to też nie znaczy, że możesz tam, że musisz tam być. Więc zawsze we wszystkim jest taki balans. I no, gdyby ktoś mi wiele, wiele lat temu powiedział, że ta złość, ten smutek, ten żal, że to były po prostu informacje dla mnie i droga, aby mi pokazać, jak po prostu żyć lepiej, jak się czuć lepiej, wow. Ale nie wiedziałam tego przez wiele lat i się kręciłam w tym kółku, ale jednocześnie, słuchajcie, miałam ogromne marzenia i zawsze byłam taką marzycielką i zawsze sobie coś wymyśliłam w tej głowie. I bardzo dużo rzeczy, bardzo naprawdę takich, którymi się nawet nie dzieliłam z ludźmi. I jakimś cudem one się wydarzyły, więc jest coś w tym. Nie trzeba, nie musisz mieć tych wysokich wibracji, żeby nie osiągać, ale jednak poruszałam się do przodu mimo tego, że nie miałam siły czasami. Poruszałam się do przodu mimo, że nie zawsze w siebie wierzyłam. Próbowałam mimo, że czasami nie miałam wiary i nawet czasami zastanawiałam się, po co ja to robię? Ale też ufam w to, że zawsze mamy tych swoich aniołów stróżów i gdzieś tam coś zawsze miałam. Taki wtyczek zawsze mi dawał motywacyjny. A jeszcze jeden mały kroczek, i jeszcze jeden mały kroczek. Bądźcie prawdziwi w tym wszystkim, co oznacza, żebyście zwracali uwagę na swoje uczucia i żebyście zastanawiali się nad tym, dlaczego ja się w ten sposób czuję. I żebyście nie parli do przodu tylko po to właśnie, żeby ta super rewelacyjna energia miała być, tylko żebyście nauczyli się regulować emocjonalnie i żebyście byli w stanie przetransformować to, zmienić to w sobie po prostu. A to jest niesamowite i to już jest zmiana wewnętrzna. I kiedy ta zmiana wewnętrzna następuje, słuchajcie, to naprawdę będziecie w stanie osiągnąć wszystko. A ja mam wrażenie, że ludzie często, i też tam byłam. Czasami staramy się osiągnąć coś, żeby coś sobie udowodnić. I wtedy mamy taką presję, ten
0: To jest tak
1: pressing
0: na
1: tego
0: siłę.
1: właśnie, tak, żeby coś udowodnić, nie? I teraz ja jestem pełna strachu, że jak nie będę teraz podekscytowana, albo jak nie będę coś tam. To też jest, słuchajcie, fajne. 100 lat temu, jak jeszcze byłam nastolatką z kuzynami, chcieliśmy pracę dorywczą, jakąś tam wakacyjną, słuchajcie. I to było naprawdę milion lat temu, naprawdę, jak sobie pomyślę. I to był taki door to door, czyli ta akwizycja, słuchajcie, nie? I ja nigdy tego nie zapomnę. Każdy ranek zaczynał się takim zgromadzeniem. Wszyscy w kółko byliśmy i zaczynaliśmy tańczyć, skakać, wydzierać się w ogóle. I wiecie, myśmy w ogóle z kuzynami to naprawdę mieli. Myśmy to w ogóle, ja nie wiem, czy mieliśmy może 17 lat, no ja nie jestem pewna, ale nie mogliśmy tego zrozumieć, mieć takiego łacha po prostu, ten ranek, ale wiecie co, teraz rozumiem. Oni chcieli poruszyć tą energię po prostu, wzbudzić tą ekscytację, poruszyć to ciało, ale nie na siłę, bo są na przykład joga śmiechu, rewelacyjna, nie? Naprawdę nie wiem, jak byłabym smutna i niezadowolona, to jak zaczynasz się śmiać, to po jakimś czasie już sama nie wiesz, nie możesz tego zatrzymać. I to jest też fajne w tych takich wyższych wibracjach, poruszyć to ciało. To
0: Tak,
1: ciało czasami
0: mocno.
1: potrzebuje tego ruchu, żeby dać mu. Więc to było takie śmieszne doświadczenie i słuchajcie, naprawdę, no bardzo miło wspominam w ogóle to chodzenie, po jakichś targach chodziliśmy, słuchajcie, sprzedawaliśmy jakieś odkurzacze na baterie, które jak trzeba było je pokazać, to akurat bateria nie działała, także słuchajcie, naprawdę
0: Zazwyczaj tak jest.
1: rewelacyjna. Ale zobaczcie, ja tyle lat po wspominam to i słuchajcie, moje ciało się poruszyło, ja mam w sobie tą energię, ciało pamięta.
0: Pamięta
1: Więc
0: wszystko.
1: nawet jak macie jakąś bardzo ciężką sytuację w tej chwili, Trudne doświadczenie, jest na pewno jakieś doświadczenie w życiu, które ciało pamięta. I my musimy tylko wzbudzić to ciało w ruch znowu, pokazać mu. Dlatego jak najbardziej wysokie wibracje i używajcie jakiejś właśnie jogi śmiechu, czy jakieś takie rzeczy, czy tańczenia w kuchni. To jest rewelacja. Ale wiecie co? Jak robimy takie rzeczy, to naprawdę robimy sobie przysługę, bo robimy to dla siebie, robimy to dla naszego ciała. Nie robimy tego po co, żeby sobie albo światu coś udowodnić, a to naprawdę jest inna intencja. To ma inny i ma inny sens.
0: Tak, Aga, i to, co mówisz, ja przez jakiś czas, tak jak mówię, ja też tam byłam, uważałam, że muszę się czuć świetnie, muszę być ciągle zadowolona, żeby osiągnąć pewne rezultaty. I problem pojawiał się wtedy, kiedy ja starałam się, pchałam do przodu, wzbudzałam tą, nie chcę powiedzieć wymuszałam, bo po jakimś czasie próbowania zaczęłam się czuć bardziej pozytywnie, ale nie widziałam tych rezultatów. Prawda? Tutaj zaczyna się problem, że my próbujemy, próbujemy, próbujemy, próbujemy, a prawda była taka, że bardzo często chowałam, próbowałam schować, nieświadomie nawet, schować te emocje, te uczucia, to wszystko, co chciało wyjść, bo zamiast sobie popłakać, to ja musiałam być na wysokich wibracjach. I tak jak Aga, ty powiedziałaś, dajcie sobie, jak Aga powiedziała, dajcie sobie przestrzeń na poczucie tych emocji. Ja to zawsze o tym mówię. Na każdej audycji wspominam to samo, bo dla mnie to jest jedna z najważniejszych rzeczy, żeby dać sobie poczuć te emocje. Nie siedzieć tam, nie zasiedzieć się tam jak król na tronie, ale dać sobie poczuć te emocje. I ta intencja. Po co ja chcę się, po co mi te dobre wibracje? No po to, żeby się czuć dobrze, a nie po to, żebym osiągnęła coś. Bo nawet jeżeli jesteśmy w tych niższych emocjach, jeżeli mamy emocje strachu, emocje, nie wiem, smutku, ja 2-3 lata temu, będąc w najgorszych momentach mojego życia emocjonalnie, odkryłam najpiękniejsze elementy siebie. Odkryłam najpiękniejsze elementy siebie i to pozwoliło mi teraz być bardzo często w tej wibracji radości, ekscytacji, ale dla mnie to jest teraz tak naturalne, ponieważ nie przykrywam czegoś tymi emocjami, tym pozytywnym myśleniem. Nie przykrywam swoich prawdziwych, o tak, nie przykrywam swoich prawdziwych uczuć, tylko pozwalam sobie je poczuć. Pozwalam sobie je wyregulować. Jeżeli trzeba, to sobie popłaczę. Ja jestem płaczka. Jakbyście porozmawiali z moimi dziećmi, ja płaczę zawsze. Na bierzmowaniu mojej córki leciała jedna piosenka. I moja córka mówi: na pewno mama płacze. I zgadnijcie co? Mama płakała w kościele. Bo mama jest płaczka, tak? Ale ja sobie pozwalam na to, bo wiem, że to mnie oczyszcza. To oczyszcza te emocje, prawda? Dlaczego płaczemy? Jak płaczesz, to potem się czujesz taka wolna, bo czujesz się oczyszczona, prawda? Oczyszczona, oczyszczony. Więc takie zaproszenie ode mnie dla Was jest, abyście nie zmuszali się do tego, żeby czuć się fantastycznie, aby czuć się tym pozytywnie cały czas, bo po pierwsze to jest nie do spełnienia, bo my jesteśmy tylko ludźmi, więc jeżeli się starasz cały czas czuć i przejść że do pozytywności nie da się. Nie da się, bo my jesteśmy ludźmi i my mamy wszyscy, tak jak Agata mówiłaś, są zawsze dwie strony. Jest radość i smutek. Kwestia jest taka, aby znaleźć balans pomiędzy tym. I jak znajdziemy balans, to zaczniemy żyć prawdziwie. To jest też w tytule naszej audycji. Zaczniemy żyć prawdziwie, nie oszukując siebie i innych, jacy jesteśmy szczęśliwi, a tak naprawdę wewnętrznie, bo my to wiemy, pokazujemy się, próbujemy uśmiechać się na siłę, ale my wewnętrznie wiemy, czy to jest prawdziwe, czy to nie jest prawdziwe. My wiemy, czy to są emocje wymuszone, niewymuszone. Nie zawsze chcemy to zauważyć, nie zawsze chcemy nawet nasz głos do tego dopuścić, ale tak jest. Więc ja zapraszam Was, żebyście, jeżeli jesteście w tym pozytywnym myśleniu i myślicie pozytywnie, zostańcie w tym, ale dajcie sobie przestrzeń do posłuchania siebie, posłuchania swojego serca, posłuchania swoich naprawdę takich, tych głębokich emocji. Co one teraz od Was potrzebują? Co one potrzebują?
1: Ta prawda pomiędzy
0: Prawda,
1: niskimi
0: tak.
1: i wysokimi wibracjami, bo też chciałam taka w ogóle sytuacja mi się teraz też nasunęła i chciałam też wspomnieć, bo właśnie chodzi o to, Czy to jest wasza prawda? Czy w tej chwili, kiedy jesteś podekscytowany, podekscytowana, czy naprawdę jesteś? Bo jeżeli jesteś, super. To nie chodzi teraz,
0: Dokładnie.
1: że ja mam teraz, o, muszę teraz trochę wyluzować, bo jednak za bardzo jestem podekscytowana. Nie, to też nie o to chodzi. Ale też słuchajcie, jest często taka odwrotna sytuacja, nie? Ja nie wiem, czy to tak w każdych nacjach jest, ale na pewno u nas w polskości naszej, nie? Jak gdzieś tam się kogoś spotyka na ulicy, to nie wiem, jak wiele ludzi mogłoby być podekscytowanych w tym dniu, to jak się spyta, co u nich słychać, no nie za bardzo. I tak jakby przechodzimy w ten drugi tryb, nie? I to też nie jest twoja prawda, bo z jakiegoś powodu nie masz takiego może nawyku dzielić się tym swoim szczęściem, ale to też nie jest twoja prawda. Czyli jeżeli jestem w tym super nastroju, to nie ukrywajmy też tego, nie? Bo to też jest takie śmieszne, że jakby.
0: Wydaje mi się, że my Polacy nie. My byliśmy wychowani w takim tym. Nie wiem, ale tak jak mówisz, to chyba to jest troszeczkę prawda, że my nie umiemy się dzielić naszym szczęściem.
1: I że może nie mamy prawa też być bardzo
0: Tak.
1: szczęśliwi, zawsze musi coś być nie halo i w ogóle nie, więc to też jest sabotujące, więc jakby to chodzi w tej audycji o tą właśnie prawdę. Kiedy ja jestem naprawdę podekscytowana i jest taka szczęśliwa, to dzielcie się, słuchajcie, krzyczcie na cały świat, ale chodzi nam bardziej o to, kiedy się odcinamy trochę od tej prawdy, czyli staramy się na siłę być szczęśliwi,
0: Wykreować.
1: wykreować to poprzez iluzję, a tak naprawdę w środku coś czeka na naszą uwagę, nie? I z drugiej strony ktoś może się spytać, o co u ciebie, i możemy mieć po prostu najgorszy dzień naszego życia, i uśmiechamy się, i no, wszystko super, i w ogóle jakby to jest takie ciekawe, nie? Też właśnie w takich relacjach międzyludzkich, jak po prostu. Czasami jest ta obawa pokazać te prawdziwe emocje, nie? Gdzie tak naprawdę tu jesteśmy? I to nie chodzi ani o to, żeby się ulepszać przed kimś, albo nie wiadomo za kogo się uważać, albo też nie chodzi o to, żeby nie wiadomo jak się jakby być w tej ofierze, nie? To nie chodzi o nic. To chodzi o tą właśnie prawdę, żeby tak mieć taki fajny, luźny przekaz. A ja się dzisiaj nie czuję tak najlepiej, ale kiedy żyjemy w tej prawdzie, to my jesteśmy w stanie zobaczyć, czego nam potrzeba dzisiaj. I właśnie, albo potańczymy, wytrzepiemy się, albo gdzieś pójdziemy pobiegać, albo coś dla siebie zrobimy, ale nie będziemy starać się na siłę. No, my byłyśmy z Anią w takim momencie swojego życia wiele lat temu, gdzie te afirmacje, to wszystko. I wiecie co? Gdzieś tam nie powiem, że to było takie mega złe, bo czasami ta iluzja, choć nieprawdziwa, gdzieś tam przytrzymywała mnie, żeby nie zwariować, nie? Ale jednak to była iluzja. Więc czy to tak do końca, może trochę działało, ale czy do końca pozwalało mi odkryć swoją prawdę i kim ja tak naprawdę jestem? No nie do końca. Czyli tak, tak leciałam trochę po tej iluzji na takiej zasadzie fake it until you make it, nie? Nie do końca się z tym zgadzam, bo tak zwane te skrypty tożsamości, to wszystko jest bardzo budowane na kimś, kim chcemy być. I to jest okej. Okay. Albo przepraszam, na kimś, kim myślimy, że powinniśmy być. A tak naprawdę, kim ja jestem? Bo to, kim ja jestem, to już jest wystarczające, tylko ja być może potrzebuję to bardziej poczuć. Ja być może potrzebuję więcej gdzieś praktyki. Ja być może potrzebuję bardziej się otworzyć, wyjść poza strefę swojego komfortu i to wszystko jest okej, okay, ale to jest moje. Więc znowu odcinanie się od tej prawdy, w tych właśnie wysokich wibracjach, w tym odczuciu, które jest w nas, bo ta ekscytacja, szczęście, radość, to wszystko jest częścią nas wszystkich, ale żeby być prawdziwym w tym. Jeżeli naprawdę tego tam nie ma, to co ja mogę zrobić, żeby tam się przesunąć w to miejsce? Bo na końcu dnia każdy zasługuje, żeby cieszyć się tą chwilą. Nawet sobie nie zdajecie sprawy, ile ludzi żyje albo z tyłu, albo z przodu. Z tyłu, no to wszyscy wiemy, tak? To jest chleb powszedni, terapii, itp., itd. Każdy gdzieś tam ma coś do przerobienia, dobra, ale nawet nie wiecie, jak ten tak zwany osiąganie tych celów, jak tak naprawdę przenosi ludzi do przyszłości i przestają totalnie żyć w życiu tu i teraz.
0: I znowu wracamy do balansu, prawda? Znowu wracamy do tego teraźniejszego momentu, prawda? I to jest piękne, co Aga powiedziałaś, bo tak, każdy z nas ma coś do przerobienia. Każdy. Jeżeli ktoś mi mówi, że nie ma do przerobienia, Gratulacje, jakoś troszeczkę nie wierzę, prawda? Każdy z nas ma coś do przerobienia, bo tak mi się wydaje. Każdy miał przeszłość, jaką miał, i każdy nie ma ludzi idealnych, prawda? Ale też zapraszam do tego, żeby się nie skupiać na tym i tylko i wyłącznie na tym, żeby myśleć: o Boże, ile ja mam do przerobienia. Ale skupiać się też na tym, na tu i teraz, jaka jestem tak naprawdę. Nieważne, tak, mam to i to do przerobienia, ale jestem tu i teraz, teraz jestem wystarczająca. Bo czasami i znam osoby, które skupiają się, które mają trzech coachów, które mają czterech terapeutów i ciągle chcą się ulepszać, ale nie dają sobie szansy tak naprawdę posiedzenia ze sobą tu i teraz i poczucia tych emocji. Bo czasami co robimy? Inwestujemy w coacha, inwestujemy w terapeutę, myśląc, że ktoś nam pomoże. Że ktoś za nas przerobi coś, że ktoś za nas coś zrobi, a tak naprawdę jedyną osobą, która może zmienić twoje życie, jesteś ty. I tak, ja jestem bardzo za tym, żeby zainwestować w coacha, znaleźć fantastycznego terapeutę, tak? Ale nie liczyć na to, że jak zainwestuję w tego coacha, nie wiem po co tam idę, ale tam idę. Że jak zainwestuję w tego coacha, to żeby i tak wziąć odpowiedzialność za siebie i swoje uczucia i znaleźć ten balans pomiędzy tym, kim jestem i to, jakie części siebie chcę odkryć, a nie tak jak Aga powiedziałaś, afirmacje są fantastyczne. Ja uwielbiam afirmacje i do dzisiaj używam nieraz afirmacje, ale to są, a teraz afirmacje wychodzą z tego, kim ja jestem, z kim ja czuję, że ja jestem, kogo ja odkrywam, a nie kogo, kto ja myślę, kim muszę być. To są dwie różne rzeczy i znowu wychodzimy z intencji, chcę to osiągnąć tu teraz jak najszybciej, czy chcę cieszyć się tą podróżą i odkrywaniem siebie, dążąc do tego celu. To są całkowicie dwie inne wibracje, całkowicie dwie inne intencje, które pomogą nam przejść naszą drogę w całkiem inny sposób. Udawanie i na siłę, albo bycie sobą, próbowanie, odkrywanie siebie. Iście, idzenie, idąc do przodu.
1: No praca z tym naszym potencjałem, nie? Ale żeby móc wykorzystać nasz potencjał, my musimy wiedzieć, czym ten potencjał jest, prawda? Więc to takie odkrywanie właśnie siebie. Ale też jak mówiłaś, Ania, to mi przyszły takie dwa cytaty do głowy. Zawsze chyba Bob Proctor mówił, że jedynym problemem, jaki Bob Proctor albo Joe Dispenza, już nie pamiętam, jedynym problemem, jaki ludzie mają, to jest to, że myślą, że mają problem, nie? Bardzo to triggeruje wiele ludzi w ogóle, ale ja to lubię mówić, bo to jest coś w tym. Ale jakiś czas temu brałam udział, słuchałam sobie Tonego Robbinsa i on powiedział coś takiego jeszcze piękniejszego, że największym problemem ludzkości jest to, że ludzie myślą, że nie powinni mieć problemów. I to jest takie prawdziwe. Taka bardzo duża prawda. Największym problemem ludzkości jest to, że ludzie wierzą głęboko w to, że nie powinni mieć problemów. I to na przykład to słowo przerabianie, nie? Jakby dlaczego my myślimy, że życie już nie powinno mieć, że życie nie ma cierpienia, że życie nie ma problemów? Jakby to jest życie po prostu, nie? I my powinniśmy płynąć z tym, ale też mi bardzo wiara pomogła i takie zaufanie, i naprawdę takie zaufanie, że jestem w miejscu, w którym mam być. I z tego miejsca widzę więcej. Z tego miejsca z zaufaniem i z wiarą kultywuję taki spokój, że jestem bezpieczna. I z tego miejsca z kolei widzę więcej znowu, w jakim kierunku mogłabym z tego miejsca iść, a nie właśnie, że nie powinnam mieć tego problemu i już teraz jestem w ciemnej D za przeproszeniem i już nie znam w ogóle drogi na zewnątrz. Więc to ten cytat taki był piękny, tak bardzo do mnie
0: Uwalniający wręcz, Aga, nie?
1: bardzo uwalniające, bo to ja nie mówię, nie chodzi mi o to, że mamy być w tym problemie czy w czymś. Życie jest zbyt krótkie, słuchajcie, my naprawdę nie wiemy, kiedy nam się ta karta skończy, więc dlaczego mielibyśmy się przejmować rzeczami, a też to przychodzi z wiekiem, moim zdaniem. 20 lat temu pewne problemy bym pewnie wyolbrzymiała, a teraz myślę sobie, kurczę,
0: Nie ma sensu. Nie ma
1: Nie ma
0: sensu.
1: sensu, nie mam na to czasu, naprawdę. I naprawdę to jest też takie niesamowite, jak my tej rezyliencji tak nabieramy, nie? Jak tej odporności takiej też nabieramy. Nastawienie jest naprawdę bardzo ważne, w jaki sposób właśnie patrzycie. Czy myślicie, że przez całe życie przerabiacie coś i co jest w ogóle jakaś taka ścieżka, czy po prostu akceptujecie to jako część procesu naszego wzrostu, tego, że ewoluujemy. Tego, że się starzejemy, tego, że się zmieniamy, i logiczne będzie, że to, co wcześniej działało, dzisiaj może już nie działać. I to nie ma nic wspólnego z jakimś mega i super nie wiadomo jakim przerabianiem, tylko to ma po prostu związek z tym, że jest zmiana cały czas, wszystko się zmienia, nie?
0: Słowo przerabianie dawniej bardzo na mnie tak bardzo ze mną rezonowało, a teraz jak słyszę to słowo przerabianie, ono jest dla mnie takie bardzo ciężkie. Bo to nie chodzi o przerobienie. To nie chodzi o przerobienie czegokolwiek, tylko chodzi o poznanie siebie i uwolnienie siebie od tego, co już ci nie służy. Ja przynajmniej teraz na to w taki sposób patrzę, bo za każdym smutkiem, za każdą osobą, która nas skrzywdziła, za każdą, nie wiem, sytuacją, która gdzieś nas wzięła nie tam, gdzie chcieliśmy iść, jest emocja, która potrzebuje, no nie chcę użyć słowa uzdrowienia, ale właśnie uzdrowienia, odpuszczenia, akceptacji czasami. Często mówimy tutaj akceptacji, prawda? Więc ja zapraszam Was bardzo serdecznie do tego, abyście dali sobie przyzwolenie i pozwolenie na poczucie tego, co czujecie, bez presji, że muszę czuć się fantastycznie, muszę szybko to zmieniać, muszę jak najszybciej tego się wyzbyć, żeby być na tych wysokich wibracjach. Zapraszam Was do tego, abyście sobie posiedzieli z tą emocją, z tym cokolwiek czujecie. Nie po to, żeby tam się zastać i powiedzieć: Boże, jaka jestem nieszczęśliwa i tak dalej, tylko z taką intencją, że teraz, tu i teraz Ty tego potrzebujesz, Ty jesteś tego warta i z tą świadomością, że jak dasz sobie prawo poczuć, to jutro będziesz się czuła lepiej, dużo lepiej, ale może nie. No, że poczujesz się dużo lepiej, ale bez takiej presji, że ty musisz się czuć lepiej, że to będzie takie naturalne.
1: Tak. Prawdziwe. Żyjmy prawdziwie.
0: Tak, to jest nasze motto. To jest nasze motto. Także dziękujemy Wam bardzo za to, że jesteście z nami tutaj na tej audycji. Dajcie nam znać, jeżeli cokolwiek. I jak zawsze, weźcie z tej audycji to, co wy potrzebujecie. Nie słuchajcie na ślepo i nie bierzcie z tego wszystkiego, bo musicie, tylko posłuchajcie tego siebie. Okej, okay, to ze mną rezonuje, to biorę. To mnie striggerowało, mogę troszeczkę posiedzieć z tym, tak? Nie odrzucajcie tego całkowicie. Jeżeli was striggerowało, pomyślcie, dlaczego was triggerowało, ale nie bierzcie na ślepo, po prostu weźcie to, co wam trzeba. Tutaj i teraz. Dziękujemy Wam bardzo za to, że jesteście z nami, że nas oglądacie. Jeżeli Was to zainspirowała, Was ta audycja, zapraszamy do naszych poprzednich audycji www.radiocenzura.pl, archiwum, i widzimy się z Wami za 2 tygodnie. Agnieszka, czy masz jakieś ostatnie słowo?
1: Nie, dziękuję.
0: Dziękujemy, do
1: Dziękujemy,
0: zobaczenia.
1: kochani, i do następnego. Guziaki.

0: Audycja Miszmasz bez filtra. Zaprasza Paweł Mateusz Wójcik w Radio Cenzura.
1: Dobry wieczór Państwu. Tu Paweł Mateusz Wójcik i witam Was w kolejnym, trzecim już odcinku Miszmasz bez filtra. Jak zawsze zaczniemy od nowinek, bo ostatnie dwa tygodnie w naszej polonijnej społeczności na profilu Radio Cenzura były naprawdę pełne wydarzeń. Od festiwali muzycznych, poprzez spotkania z pisarkami, po historię ludzi, którzy tworzą to radio razem z nami. A potem przejdziemy do czegoś, co osobiście mnie samego trochę zaskoczyło podczas przygotowań, do świata mandali, buddyzmu tybetańskiego i tego, co najnowsza nauka mówi o wpływie medytacji na nasz mózg i naszą podświadomość. Więc zaczynamy. Pierwsza wiadomość, na którą część z Was zapewne czekała, to już oficjalnie Polish Arts Festival powraca. Zapiszcie sobie w kalendarzu termin od 5 do 8 listopada, bo tej jesieni ponownie spotkamy się w Limerick na 19 już edycji tego festiwalu. Organizatorzy piszą, że za kulisami trwają ostatnie przygotowania. Dopracowywany jest program i szczerze mówiąc nie mogą się doczekać, żeby pokazać, nad czym pracowali przez ostatnie miesiące. 19 edycja to szmat czasu i szmat historii. To festiwal, który przetrwał wiele lat niż niektóre rządy i wciąż ma się dobrze. Druga wiadomość zabiera nas do Łodzi, gdzie od 10 do 12 września odbędzie się 5. edycja festiwalu Great September. To już nie tylko polskie wydarzenie muzyczne. W tym roku organizatorzy połączyli siły z legendarnym OFF festiwalem z Katowic i zaprosili wyjątkowych artystów z zagranicy, w tym dwóch świetnych wykonawców z Irlandii. Pierwszym to Dovi Ellis, irlandzki songwriter, którego krytycy porównują do Jeffa Buckley'a i Toma Yorka z Radiohead. Człowiek, który miał trasę koncertową z zespołem Gysi i wyprzedane solowe koncerty w Irlandii, Anglii i Stanach. A teraz zagra swój pierwszy koncert w Polsce, właśnie na Great September. Drugi to zespół Yard, który w przeciwieństwie do wielu kolegów z Dublina, stawiających na folk i rocka, wybrał wybuchowe połączenie post-punku, z elektroniką. Do tego na scenie usłyszymy m.in. Marię Peszek, Kubę Więcka, Drabuszejkę i wielu innych. To ciekawe, jak na muzyce, mosty między Irlandią i Polską budują się teraz nie tylko poprzez emigrację, ale przez samą muzykę. Może to najlepszy dowód na to, że kultura nie potrzebuje wizy, żeby przekraczać granice. Trzecia wiadomość jest dla miłośników literatury, zwłaszcza tych mieszkających w Dublinie. W sobotę, 12 września o godzinie 13:15 w Talang Library odbędzie się spotkanie z Agnieszką Brickman, autorką książki Lost Iceland. Będzie okazja, żeby posłuchać o inspiracjach stojących za powstaniem tej książki, porozmawiać z autorką osobiście i zdobyć podpisany egzemplarz. No, bo wśród uczestników odbędzie się też losowanie nagród, także będzie bardzo ciekawie. Wstęp jest wolny, więc jeśli lubicie dobrą literaturę i chcecie spędzić popołudnie w towarzystwie książek, to jest dokładnie to wydarzenie. I bardzo serdecznie zapraszam. I skoro już jesteśmy przy Tahan Library, to tego samego dnia, 12 września, w godzinach od 14 do 16, w tym samym miejscu odbędzie się coś, co osobiście bardzo mnie zaciekawiło i o czym powiemy sobie więcej za chwilę, bo to naturalnie wprowadzi nas w główny temat dzisiejszego odcinka. Ale zanim tam dojdziemy, jeszcze dwie sprawy. Chciałbym wam przedstawić kolejną osobę, która współtworzy Radio Cenzura. Bo nasze radio to nie tylko audycje i muzyka, to przede wszystkim ludzie. Dziś chcę powiedzieć kilka słów o Edycie Skwirze, naszej reporterce, która do nas dołączyła. Edyta ma 55 lat, jest matką 5 dzieci i babcią 4 wnucząt. I sama mówi o sobie, że to właśnie macierzyństwo zbudowało ją jako człowieka i dało jej prawdziwe poczucie wartości, za co jej serdecznie gratuluję. W swoich własnych słowach pisze, że jej życie nigdy nie było usłane płatkami róż. Że częściej trzeba było iść po kolcach, ale nigdy nie była w tym sama. Zawsze mieli obok siebie ona, jej mąż i dzieci. Przez wiele lat pracowała z dziećmi i młodzieżą w ogrodzie jordanowskim, gdzie, jak sama mówi, uczyła się uważności i cierpliwości. Dziś mieszka w hrabstwie Kerry, także niedaleko mnie, gdzie założyła stowarzyszenie Polonia Polanie, a razem z mężem prowadzi food trucka Bumbli by the sea, karmiąc ludzi polskim jedzeniem i, jak sama to ujęła, trochę też serce. Edyta pisze o sobie, że kocha drzewa, wszystkie dzieci i smoki i że wierzy, że to właśnie radość obok miłości pomaga nam wiedzieć, jak żyć. Muszę powiedzieć, że rzadko czyta się coś tak szczerego i ciepłego i cieszę się, że mamy ją w naszym na naszym pokładzie. A na koniec tego bloku mała wiadomość muzyczna. Do naszej listy trafiła najnowsza osłona utworu Karoliny Czarnieckiej Offline Soft. Akustyczna, wyciszona wersja piosenki, która kieruje uwagę na to, co jest poza ekranem. Ciszę, naturę, oddech, bycie naprawdę tu i teraz. Sama artystka mówi, że w tej wersji chciałaby zostawić tylko przestrzeń i naturę i że to jest dla niej symboliczne dotknięcie pewnego etapu przed tym, co nadchodzi. A szczerze mówiąc, to jest bardziej... No, jest to bardzo dobre wprowadzenie do tego, o czym chcę dzisiaj z wami porozmawiać. Bo temat ciszy, oddechu i bycia tu i teraz będzie nam towarzyszył do samego końca odcinka. A teraz wracamy do tego wydarzenia w Tallinn Library, o którym wspomniałem wcześniej. W tę samą sobotę, 12 września o 14 do 16 odbędzie się wernisaż wystawy Manda Love, prac uczestników warsztatów prowadzonych przez naszą radiową koleżankę Maję Izabelę Zachorską, znaną też jako Maja Berkano. To będzie okazja, żeby zanurzyć się w świecie kolorów, symboli i mandali, które są wyrazem kreatywności, spokoju i wewnętrznej harmonii. Samą wystawę będzie można oglądać od 7 do 28 września, ale na wernisażu spotkacie autorki osobiście i poznacie historię tego projektu. I tu chciałbym właśnie się zatrzymać na chwilę, bo mandala to nie jest tylko piękny, kolorowy wzór, który dobrze wygląda w ramach na ścianie. Mandala w tradycji tybetańskiej to narzędzie medytacyjne, mapa umysłu, symboliczne przedstawienie wszechświata skondensowane w jednym obrazie. I mnisi tybetańscy tworzą mandale z kolorowego piasku, czasem pracując nad jednym dziełem wiele dni, żeby na końcu w akcie, który dla wielu ludzi z zachodu wydaje się szokujący, zniszczyć ją. i rozsypać piasek do wody. To jest lekcja o nietrwałości wszystkiego. O tym, że nie warto przywiązywać się do rzeczy, nawet tych, które sami stworzyliśmy z ogromnym wysiłkiem. I myślę, że to jest bardzo dobry punkt wyjścia do tego, o czym chcę dziś z wami porozmawiać, do buddyzmu tybetańskiego, do symboliki drzewa życia w tej tradycji i do tego, co najnowsza nauka mówi o wpływie tych praktyk na nasz mózg i naszą podświadomość. Zanim zaczniemy, to sam mogę się troszkę pochwalić, że byłem świadkiem budowy takiej mandali, czy to w Grabniku, czy w Darnkowie, gdzie są ośrodki buddyjskie w Polsce. I byłem uczestnikiem takiej jednej uroczystości, kiedy ta mandala zostaje zniszczona przez mnichów, wsypana do jednego pojemnika i rozsypana, akurat wtedy była po łąkach, a w Grabniku do stawu. Powiem wam, że jest to naprawdę bardzo ciekawe przeżycie być na takiej ceremonii wśród tych wszystkich mnichów i tych pięknych budowli. No, czuje się człowiek, jakby naprawdę był w tym czasie w Tybecie bądź Nepalu. Zacznijmy od symbolu, więc, który znacie już z naszego wcześniejszego odcinka o ezoteryce. Drzewa życia. Troszkę o nim wspomniałem, więc wspominaliśmy wtedy też o akacji jako symbolu nieśmiertelności. I dziś chcę pójść krok dalej i zobaczyć, jak ten sam archetyp funkcjonuje w buddyzmie tybetańskim, gdzie przybiera formę nieco innego, ale równie potężnego symbolu, drzewa Bodhi. Drzewo Bodhi to święte drzewo, pod którym według tradycji Budda osiągnął oświecenie po wielu dniach nieprzerwanej medytacji. Symbolizuje ono poszukiwanie wiedzy i wyzwolenia z cyklu cierpienia. To nie jest przypadek, że akurat drzewo stało się tym symbolem. Drzewo ma korzenie sięgające głęboko w ziemię, ale też korony wznoszące się ku niebu, łącząc więc to, co ziemskie z tym, co duchowe. Dokładnie tak, tak przynajmniej myślę, że dokładnie tak, jak łączy nas ta sama metafora w wielu innych kulturach, o czym mówiliśmy poprzednio. W tybetańskiej praktyce zwanej Nukdro, czyli podstawowych praktykach przygotowawczych, istnieje też wizualizacja drzewa schronienia. Mnisi wyobrażają sobie drzewo, na którego gałęziach zasiadają mistrzowie duchowi, buddowie i bodhisattowie, tworząc żywą, symboliczną mapę własnej duchowej genealogii. To jest fascynujące, bo pokazuje, że to samo drzewo, ten sam archetyp korzeni i korony powtarza się w zupełnie różnych tradycjach na całym świecie. Jakby ludzki umysł, niezależnie od kultury, dochodził do tych samych obrazów, żeby wyrazić to, co trudne do wyrażenia słowami. Pojawia się to również w kapale. A teraz przejdziemy do czegoś, co osobiście uważam za najbardziej fascynującą część tego tematu, do tego, co nauka mówi o wpływie medytacji tybetańskiej na mózg. I tu nie mówimy o niczym mistycznym czy niepotwierdzonym, mówimy o konkretnych mierzalnych badaniach neurologicznych. Zacznijmy od klasycznego już eksperymentu, który zapoczątkował całą serię badań na ten temat. Na przełomie wieków dwaj neurobiolodzy, Richard Davison i Daniel Goleman, zaczęli badać mózg doświadczonych mnichów tybetańskich, w tym mnicha imieniem Mingyur Rinpoche, który przyleciał do Wisconsin z Katamandu w Nepalu specjalnie na potrzeby tych badań. I wyniki były zdumiewające. U długoletnich praktykujących medytację zaobserwowano fale gamma, czyli te związane z najwyższym poziomem koncentracji i integracji informacji w mózgu. Silniejsze nawet 25 razy niż w grupie kontrolnej i to nie było podczas samej medytacji. Te wzorce utrzymywały się nawet w spoczynku, a czasem nawet we śnie. Innymi słowy, długoletnia praktyka medytacyjna zmienia strukturę i funkcjonowanie mózgu na poziomie, który wykracza daleko poza sam moment ćwiczenia. To były badania prowadzone na przełomie 2002 roku, ale najnowsza nauka idzie jeszcze dalej. W tym roku, w sierpniu, głośno zrobiło się wokół badania prowadzonego przez naukowców z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego, które wykazało, że już 7 dni intensywnej praktyki medytacyjnej i techniki pracy z ciałem i umysłem prowadzi do mierzalnych zmian w funkcjonowaniu mózgu i całego organizmu. Naukowcy również zaobserwowali poprawę efektywności pracy mózgu, wzmocnienie sygnalizacji odpornościowej, a także wzrost poziomu naturalnych substancji przeciwbólowych we krwi uczestników. Co jeszcze bardziej jest intrygujące, te efekty przypominały stany wywoływane przez substancje psychodeliczne, mimo że w całym eksperymencie nie użyto żadnych substancji. Same praktyki mentalne, sama koncentracja umysłu doprowadziły do zmian porównywalnych z działaniem silnych środków farmakologicznych również. Osobny systematyczny przegląd naukowy łączący buddyzm tybetański z neuronauką potwierdza, że długotrwała medytacja tego typu moduluje coś, co naukowcy nazywają siecią trybu domyślnego mózgu, czyli obszary aktywne wtedy, kiedy nasz umysł błąka się, przekazuje z myśli na myśl, analizuje przyszłość i przeszłość, zamiast być tu i teraz. Regularna praktyka stabilizuje tę sieć, wzmacnia połączenia między obszarami czołowymi i ciemieniowymi mózgu i pomaga w regularnych regulacjach emocji. Mówiąc prościej, mnisi, którzy przez dekady trenowali swój umysł, dosłownie przeprogramowali swoje mózgi tak, żeby mniej się rozpraszały, mniej cierpiały z powodu niekontrolowanego szumu myślowego i lepiej radziły sobie z emocjami. I tu wracamy do naszej piosenki Karoliny Czarneckiej, o której mówiliśmy przed chwilą, Offline Soft. O tęsknocie za ciszą, za lasem, za byciem ze sobą. To nie jest przypadek, że tyle osób, artystów, naukowców i zwykłych ludzi niezależnie od siebie dochodzi do tego samego wniosku, że nasz umysł przebodźcowany codziennym szumem informacyjnym potrzebuje regularnych chwil ciszy, żeby normalnie funkcjonować. Mnisi tybetańscy odkryli to tysiące lat temu, praktykując godziny medytacji dziennie. Dzisiejsi, owszem, naukowcy odkrywają to za pomocą skanerów mózgu i analizy krwi, ale artyści jak Karolina Czarnecka odkrywają to intuicyjnie, pisząc piosenki o tęsknocie za offline'em. I warto też zadać sobie pytanie, jak to wszystko wpływa na naszą podświadomość, bo to jest dokładnie ten temat, który mnie osobiście najbardziej interesuje w tym wszystkim. Podświadomość w rozumieniu zarówno psychologii zachodniej, jak i tradycji tybetańskiej to ogromny zbiornik wzorców, nawyków, automatycznych reakcji, które kształtują nasze kształtują nasze zachowanie bez naszej pełnej kontroli. I buddyzm tybetański od wieków twierdzi, że regularna medytacja pozwala nam dotrzeć do głębokich warstw umysłu i stopniowo je przekształcać. Nie poprzez walkę czy wysiłek, ale poprzez uważną, powtarzalną obserwację własnych myśli. Bo bez oceniania ich i bez utożsamiania się z nimi, nowoczesna neuronauka, mówiąc o tym neuroplastyczności, właściwie potwierdza tę samą ideę innym językiem. Mózg jest plastyczny, zmienia się pod wpływem powtarzalnych doświadczeń i regularna praktyka mentalna może fizycznie przebudować te obwody, które odpowiadają za nasze automatyczne reakcje. A skoro już zanurzyliśmy się w buddyzmie tybetańskim, chciałbym poświęcić chwilę czemuś, co jest fundamentem całej tej tradycji. Niezależnie od tego, czy mówimy o Tybecie, Japonii czy Sri Lance, czterem szlachetnym prawdom, które Budda sformułował po swoim oświeceniu pod tym samym drzewem Bodhi, o którym mówiliśmy wcześniej, ponieważ pierwsza prawda mówi, że życie zawiera w sobie cierpienie. Nie w sensie, że wszystko jest tragedią, ale w sensie, że nieuchronnie doświadczamy straty, zmiany, niezadowolenia, nawet w najlepszych momentach naszego życia. Druga prawda, że przyczyną tego cierpienia jest przywiązanie i pragnienie. Chcemy, żeby rzeczy trwały wiecznie, żeby ludzie się nie zmieniali, żeby dobre chwile nie mijały. I to właśnie pragnienie, a nie same rzeczy, generuje nasze cierpienie. Trzecia prawda, to najbardziej optymistyczna, mówi, że cierpienie można przezwyciężyć. I czwarta prawda to droga, która do tego prowadzi. Ośmioraka ścieżka, obejmująca właściwie zrozumienie, właściwą intencję, mowę i działanie i tak dalej, aż do właściwej koncentracji, czyli właśnie medytacji, o której mówiliśmy przed chwilą. Muszę powiedzieć, że kiedy pierwszy raz zetknąłem się z tymi ideami, wydawały mi się one dość abstrakcyjne, może nawet trochę smutne, zwłaszcza kiedy wcześniej przeczytałem książkę Józefa Murphy'ego Potęga Podświadomości, który pochodził zresztą z Irlandii, bardzo polecam jego książkę, więc może one wydały mi się nawet troszkę smutne, te cierpienie, przywiązanie, brzmi to jak temat na ponury wieczór, a nie radiową audycję, która ma balansować powagę z humorem. Ale im dłużej się w to wczytywałem, tym bardziej zrozumiałem, że to jest w gruncie rzeczy bardzo praktyczna, wręcz inżynieryjska instrukcja obsługi własnego umysłu. Nie religia w sensie wiary i w bóstwa i cudy, ale system obserwacji, w jaki sposób nasz umysł generuje niepotrzebne cierpienie i jak można to zmienić poprzez konkretną praktykę, a nie poprzez modlitwę o cud. I to jest może najważniejsza różnica między tym, jak zachodni świat czasem wyobraża sobie buddystę tybetańską jako coś mistycznego, egzotycznego, pełnego magicznych rytuałów, a tym, jak faktycznie funkcjonuje on dla tych, którzy go praktykują na poważnie. To jest bardziej psychologia i neurologia opisana językiem duchowym kilka tysięcy lat przed powstaniem współczesnej nauki o mózgu niż zbiór przesądów, jak to czasem przedstawiają filmy popkultury. Ciekawe jest to też, jak bardzo temat, o którym rozmawialiśmy dzisiaj, rezonuje z tym, gdzie akurat mieszkamy. Irlandia, tak jak wspominaliśmy w poprzednich odcinkach przy temacie miejsc mocy, ma swoją własną, bogatą tradycję duchową, sięgającą czasów przedchrześcijańskich. Miejsce jak Newgrange czy Hill of Tara pokazują, że potrzeba sakrum, potrzeba połączenia z czymś większym od siebie jest równie stara jak sama ludzkość, niezależnie od kontynentu. Tybet i Irlandia, no, dwa geograficznie odległe miejsca, dzielą coś zaskakująco podobnego. Obie kultury przez wieki żyły w izolacji, otoczone górami albo morzem, co pozwoliło im rozwinąć bardzo specyficzne, głębokie tradycje duchowe, mniej naruszone przez wpływy zewnętrzne niż w bardziej centralnie położonych regionach świata. Może właśnie dlatego coraz więcej mieszkańców Zachodu, w tym Irlandczyków, znajduje w buddyzmie tybetańskim coś, co rezonuje z ich własną celtycką tęsknotą za mistycyzmem, za światem, którym granica między materialnym i duchowym jest płynna, a nie ostro wyznaczona. Warto tu wspomnieć, że w samym Dublinie i w okolicach działa kilka już ośrodków buddyjskich, oferujących regularne sesje medytacyjne, otwarte dla każdego, niezależnie od wyznania czy poziomu doświadczenia. I to pokazuje, że temat, o którym mówimy dzisiaj, nie jest jakąś odległą egzotyką dostępną tylko w Himalajach. Jest dosłownie na wyciągnięcie ręki, czasem kilka przystanków autobusem od naszego domu. Skoro tyle już powiedzieliśmy o nauce, symbolice i historii, chciałbym na koniec tego tematu zejść na ziemię i zapytać, co z tego wynika dla kogoś, kto siedzi teraz w samochodzie, w kuchni albo w łóżku, słuchając tej audycji i myśli sobie, to wszystko ciekawe, ale nie mam czasu jechać do Tybetu. Dobra wiadomość jest taka, że nie trzeba. Badania, o których mówimy, te 7 dni intensywnej praktyki, które zmieniają funkcjonowanie mózgu, nie wymagały od uczestników zostania mnichami. Wymagały regularności i chwili skupienia. A najprostsza forma, jaką może zacząć każdy, to tak zwana medytacja oddechu. Czyli usiądź wygodnie, zamknij oczy i przez 5 minut po prostu obserwuj, jak powietrze wchodzi i wychodzi z twojego ciała. Nie musisz niczego zmieniać, niczego kontrolować, tylko obserwować. Kiedy umysł ucieknie w stronę listy zakupów albo tego, co ktoś napisał na grupie facebookowej, a ucieknie, gwarantuję to na 100%, sam próbowałem, po prostu delikatnie, bez oceniania siebie, wróć do oddechu. Druga równie prosta metoda to tak zwane skanowanie ciała. Zaczynasz od stóp i przenosisz uwagę stopniowo w górę, zauważając, jak każda część ciała się czuje, bez próby zmieniania tego, tylko z czystą obserwacją. To brzmi banalnie proste i właśnie to jest sedno tego wszystkiego. Cała ta wielka tysiącletnia tradycja duchowa w swojej najbardziej praktycznej formie sprowadza się do bardzo prostych, powtarzalnych czynności, które każdy może wykonać, niezależnie od wieku, religii czy poziomu sprawności fizycznej. Trzecią rzeczą, o której warto wspomnieć, to znaczenie nieregularności ponad długością. Naukowcy, którzy badali wpływy krótkich, ale częstych sesji medytacyjnych, zauważyli, że 5 minut dziennie przez miesiąc daje lepsze efekty i bardziej trwałe niż 1 godzina raz w tygodniu. To jest dokładnie ta sama zasada, którą znamy z treningu fizycznego. Małe, systematyczne dawki działają lepiej niż sporadyczne, intensywne wysiłki. Mózg, tak jak mięśnie, potrzebuje regularności, żeby zbudować nowe, trwałe wzorce. I na koniec tej praktycznej części chciałbym powiedzieć coś, co osobiście wydaje mi się najważniejsze. Nie trzeba wierzyć w reinkarnację, karmę, czy jakiekolwiek elementy duchowe buddyzmu tybetańskiego, żeby skorzystać z tych technik. Można je traktować czysto pragmatycznie jako narzędzie do zarządzania stresem i uwagą. I tak jak traktuje się ćwiczenia fizyczne. Tradycja duchowa dała nam metodę, a nauka teraz tłumaczy, dlaczego ta metoda działa. I to jest właśnie ta ezoteryka bez czarów, o której mówiliśmy w poprzednich odcinkach. Fascynujące tajemnice, które przy bliższym zbadaniu okazują się mieć bardzo racjonalne, mierzalne podstawy. Zanim przejdziemy dalej, chciałbym Wam zapowiedzieć coś, co planuję na jeden z kolejnych odcinków. Mam znajomego, którego znałem jako Antoniego Ogińskiego jeszcze z dzieciństwa, a który niedawno przeszedł drogę, która osobiście bardzo mnie poruszyła. Antoni przyjął śluby mniejsze w tradycji tybetańskiej z linii Jangter w klasztorze Dorje Drak i od tego momentu nosi imię Nawang Tokchok Tenzin. W swoim ogłoszeniu napisał, że jest niezmiernie szczęśliwy, ponieważ od tego dnia będzie szedł przez życie jako mnich, próbując być pożytecznym dla innych. Planuję zaprosić go na wywiad w jednym z kolejnych odcinków, żeby usłyszeć z pierwszej ręki, jak wygląda taka przemiana z życia świeckiego, jakie znamy, do życia w pełni oddanego duchowej praktyce. Myślę, że będzie to na pewno rozmowa, która świetnie dopełni to, o czym mówimy dzisiaj. A teraz, jak zawsze, chwila na coś lżejszego w miszmasz, bo sama powaga bez humoru robi się ciężka, jak zbyt długa medytacja bez przerwy na kawę. Szukając materiałów do dzisiejszego odcinka, natknąłem się na wpis kogoś, kto opisywał swoje pierwsze doświadczenie z medytacją w taki sposób i napisał: miałem siedzieć w ciszy i obserwować swój oddech, ale po 3 minutach zacząłem obserwować, czy mam wyłączony gaz w kuchni. I szczerze mówiąc, myślę, że to jest najbardziej autentyczny opis pierwszej medytacji w życiu, jaki przeczytałem. Bo prawda jest taka, że umysł, który ma dekady praktyki w rozpraszaniu się, nie nauczy się ciszy w jedno popołudnie. No ale to nic, bo jak mówią mistrzowie, ważne, żeby zaczynać, a nie żeby od razu być mistrzem. A teraz krótka porada od waszego domowego eksperta od wszystkiego i niczego, czyli masonologa. Dzisiaj temat: jak zacząć medytować, kiedy twój umysł działa jak przeglądarka internetowa z 50 otwartymi kartami naraz, jak to często u mnie bywa, zwłaszcza z Wikipedium. Krok pierwszy, czyli usiądźcie wygodnie. Krok drugi, zamknijcie oczy. Krok trzeci, zacznijcie liczyć oddechy. I krok czwarty, po jakichś 10 sekundach zacznij zastanawiać się, czy odpisałeś na tego maila z rana. Krok piąty, myślę, dalej podciągnijmy to. Krok piąty to przypomnij sobie, że miałeś liczyć oddechy, a nie maile. Krok szósty, wróć do liczenia. Krok siódmy, zastanów się, czy pies na pewno jest zamknięty w domu. Krok ósmy, powtórz kroki od trzeciego do siódmego jeszcze jakieś 15 razy. Krok dziewiąty, otwórz oczy i zorientuj się, że minęły 3 minuty, a ty czujesz się, jakbyś przebiegł maraton mentalny. Krok dziesiąty, pogratuluj sobie, bo właśnie tak wygląda pierwsza medytacja u 99% ludzi na całej tej planecie i to jest absolutnie normalne. A mistrzowie medytacji też zaczynali od zastanawiania się, czy zgasili światło w kuchni, no może świeczkę. Różnica jest tylko taka, że oni robili to przez 40 lat, więc może dajcie sobie chociaż więcej niż jedno popołudnie. Przygotowując ten temat, wróciłem do pytania, które chyba nurtuje wielu z nas, nawet jeśli nigdy go nie wypowiedzieliśmy na głos. Czy naprawdę mamy jakąkolwiek kontrolę nad tym, co dzieje się w naszej podświadomości? Czy jesteśmy tylko biernymi obserwatorami procesów, których nie zrozumiemy i nie kontrolujemy? Buddyzm tybetański daje na to pytanie odpowiedź, która na pierwszy rzut oka wydaje się paradoksalna, bo kontrolujemy podświadomość nie poprzez kontrolę, ale poprzez akceptację i obserwację. To znaczy, że im bardziej próbujemy siłą zmienić nasze automatyczne myśli i reakcje, tym bardziej się one wzmacniają, bo dajemy im uwagę i energię poprzez sam akt walki z nimi. Natomiast kiedy uczymy się po prostu je zauważać, bez oceniania, bez utożsamiania się z nimi, bez walki, zaczynają one tracić swoją siłę jak fala, która sama się wygasza. Więc jeśli nie dokładamy do niej tylko kolejnej energii. To jest zresztą coś, co potwierdza dziś terapia poznawczo-behawioralna, jedna z najlepiej zbadanych form terapii psychologicznej na świecie. Technika zwana dyfuzją kognitywną, dobrze to chyba zapamiętałem, polegającą na uczeniu się obserwowania własnych myśli z pewnego dystansu zamiast całkowitego zlewania się z nimi, jest dziś standardowym elementem wielu programów terapeutycznych, a mnisi tybetańscy odkryli tę zasadę tysiące lat przed powstaniem psychologii akademickiej, po prostu poprzez wieloletnią, systematyczną obserwację własnego umysłu w warunkach klasztornej ciszy. Myślę, że to chyba najbardziej praktyczna lekcja z całego dzisiejszego odcinka. Nie musimy być mnichami, nie musimy jechać do Tybetu, żeby zacząć korzystać z tej wiedzy. Wystarczy zacząć obserwować własne myśli z odrobiną ciekawości zamiast z automatycznym osądem i zobaczyć, co się z tym stanie. A teraz do Was, drodzy słuchacze. Chciałbym, żebyście napisali do nas przez komentarze na Facebooku, czy próbowaliście kiedyś medytacji i jak wyglądało Wasze pierwsze doświadczenie. Może udało Wam się znaleźć tę ciszę, o której mówiliśmy dzisiaj, a może tak jak w moim przykładzie jest, myśleliście głównie o gazie w kuchni. Może macie swój własny sposób na wyciszenie umysłu. Spacer, bieganie, gotowanie, cokolwiek co działa właśnie dla Was. Napiszcie do nas, a najciekawsze odpowiedzi przeczytamy w następnym odcinku. I na tym zamykamy trzeci odcinek Miszmasz bez filtra. Zaczęliśmy od nowinek pełnych muzyki, literatury i ludzkich historii. Przeszliśmy przez mandalę i symbolikę drzewa życia. Zanurzyliśmy się w najnowszej nauce o medytacji i zapowiedzieliśmy rozmowę, na którą sam osobiście czekam z niecierpliwością. Myślę, że najważniejsza lekcja z dzisiejszego odcinka jest taka. Nie trzeba jechać do klasztoru w Tybecie, żeby zacząć zmieniać swój umysł na lepsze. Czasem wystarczy 7 dni, kilka minut w ciszy dziennie i odwaga, żeby na chwilę wyłączyć powiadomienia i posłuchać własnego oddechu. Dziękuję Państwu za obecność, za Wasz czas i za to, że wciąż jesteście z nami w tym dziwnym, ciepłym miszmaszu tematów. No i do usłyszenia za 2 tygodnie.

Wszyscy boją się nawet pomyśleć o cenzurowaniu treści, a każdy to robi. Radio Cenzura to jedyne radio w Polsce, które wszystkie treści cenzuruje otwarcie. Nie bójcie się, cenzura.

0: face.
1: Chyba dobrze się już znamy, wdychamy się do płuc. Mamy nastrój z porcelany i tak łatwo nam go stłuc. Za dobą doba mija, tak jak

Radiocenzura. Cenzurujemy zawsze i wszędzie. YouTube, Facebook czy Google. To amatorzy. My cenzurujemy profesjonalnie. www.radiocenzura.pl.

rozmowy o zdrowiu przy ciepłej wodzie. Nowy sezon, nowi goście, porozmawiamy o zdrowiu, pasjach, kreowaniu nowej rzeczywistości. Zapraszam w co drugą środę o godzinie 19 na żywo. Do usłyszenia!

po co te pustkowia? Po co ta brzydota? Po co tyle wstydu żołnierzu w okopach?

Ciabej tych skrajnie z lewej, ciabej tych skrajnie z prawej. Jej ruch, jak jesteś z nebej, co myślisz, że ma monopol naprawdę? Nie chcę żyć z butem na gardle, melodrejt wasz mentalny karcer. Po jednym

urwać im łeb jak modliszka. A teraz pomyśl o sobie i się nie skupiaj na innych. Zerwij psychiczną obrożę i biegnij przed siebie jak wilki. Spróbuj się odciąć od wszystkich, którzy na tobie wiszą jak kleszcze. Kto ma dla ciebie prawdziwą wartość, a kto jest na gazie.

niepotrzebne, nikomu niepotrzebne są. Uszczypliwości, pstryczki w nos, opinie byleby coś.

Zebrałem już walizki, by wyjechać stąd. Rzucić ręcznik. Zawsze fajniej, gdzie nas nie ma. Gdzie pod spływa

Rozmowy o zdrowiu przy ciepłej wodzie. Nowy sezon, nowi goście. Porozmawiamy o zdrowiu, pasjach, kreowaniu nowej rzeczywistości. Zapraszam w co drugą środę o godzinie 19 na żywo. Do usłyszenia!

play now.

o cenzurowaniu treści, a każdy to robi. Radiocenzura to jedyne radio w Polsce, które wszystkie treści cenzuruje otwarcie. Nie bójcie się, cenzura.

Tu Agnieszka z audycji Odkryj w sobie moc. Jeśli szukasz przestrzeni, w której możesz na chwilę się zatrzymać, posłuchać inspirujących rozmów, odnaleźć spokój i wrócić do siebie, to serdecznie zapraszam Cię do naszej audycji. Razem z Anią na antenie Radia Cenzura co dwa tygodnie dzielimy się tym, co pomaga nam i innym wracać do wewnętrznej siły, zrozumienia, równowagi i spełnienia, żyjąc w zgodzie ze swoją autentycznością. A jeśli szukasz jeszcze więcej inspiracji, koniecznie zajrzyj na stronę www.radiocenzura.pl albo odwiedź kanał Radia na YouTube. W ramówce znajdziesz wiele wyjątkowych audycji dla każdego, kto chce żyć bardziej świadomie i czerpać z treści, które poruszają, skłaniają do refleksji i wnoszą prawdziwą wartość oraz nową perspektywę. A tymczasem do usłyszenia w Odkryj w sobie moc.

Witam serdecznie na antenie Radia Cenzura. Chciałbym Państwa zachęcić do słuchania i oglądania moich spotkań pod tytułem Tajemnice Myśli. Są to spotkania tak naprawdę ze zrozumieniem, czym są nasze myśli, skąd pochodzą, co można z nimi zrobić, jak funkcjonować w ogóle w świecie myśli i czy nasze myśli mają jakiś kontakt ze świadomością naszą i tą świadomością wszechświata. Zapraszam serdecznie na te spotkania i z tej strony chciałbym jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że nasze samopoczucie bardzo, ale to bardzo zależą od naszych myśli. Zapraszam serdecznie, Maciej Witkowski.

Kasia Mikołajczyk. Rozmowy o zdrowiu przy ciepłej wodzie. Nowy sezon, nowi goście. Porozmawiamy o zdrowiu, pasjach, kreowaniu nowej rzeczywistości. Zapraszam w co drugą środę o godzinie 19 na żywo. Do usłyszenia!